0: Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami.
1: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego wybór wywołał silne reakcje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, których kandydat, Marcin Ociepa, nie uzyskał wystarczającego poparcia. Rozwój Plus podkreśla, że obecność Horały w prezydium Sejmu ma wzmocnić kontrolę parlamentarną nad rządem. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje decyzję, zarzucając Rozwojowi Plus współpracę z koalicją rządzącą. Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota w boliwijskich lasach. Leopardus tilcayo, bo tak go nazwano, waży zaledwie 1,4 kg i przypomina miniaturowego lamparta. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat. Badacze mają nadzieję, że to przyczyni się do lepszej ochrony boliwijskich lasów.
0: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
0: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego? Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
0: Jeśli twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Jeśli chcesz, by twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Copernicus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie.

0: W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny. A zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie w 1996 roku? To nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu. A wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę. Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję.
1: W stolicy odbyły się uroczystości pogrzebowe Witolda Płóciennika, uznanego operatora filmowego i szefa Związku Zawodowego Filmowców. Wzruszające słowa pożegnania przypomniały o jego nieustannej energii i pasji do rozwiązywania problemów, jakby codzienność była dla niego jednym wielkim planem filmowym. Jego dziecięca radość i optymizm były zaraźliwe, a każdy nowy pomysł cieszył go jak dziecko w sklepie z zabawkami. Witek pozostanie w pamięci jako człowiek, który zawsze znajdował czas na wsparcie i dobre słowo, nawet w najbardziej zakręconych momentach.
2: W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów. Kto by pomyślał, że Freddie Mercury, którego głos dziś uznawany jest za legendarny, na początku kariery brzmiał jak dławiąca się owca. Tak przynajmniej wspomina Roger Taylor, perkusista Queen, który przyznał, że początkowo nie wróżył Freddiemu kariery wokalnej. A jednak, dzięki niezłomnej pewności siebie, Mercury stał się ikoną rocka. Tymczasem Taylor nie zwalnia tempa i właśnie wydał swój 7 solowy album Violence Insane in a Beautiful World, który z pewnością zaskoczy niejednego słuchacza.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
2: Wczoraj na prawym brzegu Wisły w Warszawie znaleziono dryfujące zwłoki mężczyzny. Wędkarz, który dokonał makabrycznego odkrycia, natychmiast powiadomił służby. Policja i ratownicy szybko zabezpieczyli teren, a ciało zostało wydobyte i przekazane do sekcji zwłok. Trwa identyfikacja zmarłego, a śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MyDr, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor. W centrum Warszawy powstanie nowa siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu budynek ze schronem i Centrum Szkolenia Ochrony Ludności. Stołeczni radni przekazali nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej i ulicy Matysiakówny, odpowiednio dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej. Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski wyraził zadowolenie z tego kroku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
1: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych. W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Wczoraj na bydgoskich Jachcicach doszło do tragicznego wypadku. Kobieta wpadła do rzeki Brdy i mimo szybkiej akcji ratunkowej strażaków nie udało się jej uratować. To już drugie takie zdarzenie w tym tygodniu w Bydgoszczy. Wcześniej, we wtorek, znaleziono ciało w rzece na wysokości technikum kolejowego. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
1: Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, a jeden z kierowców trafił do szpitala z obrażeniami miednicy. W wyniku zdarzenia zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Katowic, co powoduje duże korki. Służby nadal pracują na miejscu, a kierowcy powinni szukać alternatywnych tras.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, co wywołało burzę wśród kibiców. Wielu z nich jest oburzonych brakiem Bartosza Mazurka, który świetnie spisuje się w austriackim RB Salzburg. Selekcjoner tłumaczy, że nie można powołać wszystkich. Pierwszy mecz Polacy zagrają już za tydzień, 25 września, w Dywizji B.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP 2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
2: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50, czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur po raz pierwszy usłyszy od Joanny o dziecku, które narodziło się z wielkiej miłości. Joanna opowie mu historię swoich rodziców, których dzieliła duża różnica wieku, a matka Joanny rozbiła pierwsze małżeństwo ojca. Romans Joanny i Artura rozkwitnie podczas sekretnego wyjazdu do Berlina, gdzie będą spędzać noce na miłosnych igraszkach. Joanna wręczy Arturowi romantyczny dowód miłości. Płytę z dedykacją od jej ojca dla matki. Artur, choć niechętny, zostanie wciągnięty w tę emocjonalną historię. Czy Joanna zdoła zatrzymać Artura przy sobie, mimo że on chce wrócić do Marysi? To wszystko już w poniedziałek w TVP 2. M jak Miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50 na TVP 2, Olek znajdzie się w poważnych tarapatach. Po śmierci Sowińskiego lekarz nie będzie pamiętał, co robił feralnej nocy, co stawia go w trudnej sytuacji. Alkohol, którym próbował odreagować konflikt z dyrektorem kliniki, okaże się zgubny. Świadkowie widzieli jego bójkę z Sowińskim, co może skierować podejrzenia na Olka. Tymczasem prawdziwy sprawca Mariusz pozostaje w cieniu. Jego motywy i zazdrość wobec Kasi pozostaną tajemnicą. Odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 1946 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak Miłość.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1946 odcinku M jak Miłość ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem zapytania. Ceremonia odbędzie się 6 października, ale nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natalka, mimo wątpliwości, zdecyduje się na małżeństwo z Adamem. Jednak po uroczystości ich szczęście zakłóci Mikołaj Lipiński, który pojawi się niespodziewanie. Jego obecność i słowa wzbudzą w Natalii niepokój i pytania o przyszłość. Mikołaj, odrzucony przez Natalkę, nie zamierza odpuścić i zasiewa w niej ziarno niepewności. Adam, widząc sytuację, stanowczo daje do zrozumienia, że nie chce widzieć Mikołaja w ich życiu. To emocjonujący odcinek, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cichan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hanser odkrywa nowe informacje o Joncy, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cichan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hanser łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Joncy. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura tak samo 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja zostało zakłócone przez polskiego europosła Grzegorza Brauna. Spotkanie miało na celu wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów przed wyborami do Dumy Państwowej, ale musiało zostać przeniesione. Rosyjscy opozycjoniści sugerują, że działania Brauna mogą być złe, ale musiało zostać

0: ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych z powodu zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i aferą Zonda Krypto. Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, sugeruje, że Ziobro mógłby współpracować z prokuraturą, co mogłoby mu pomóc w sprawie. Prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, już współpracuje ze śledczymi, a jego zeznania obciążają Ziobrę. Żurek nie jest jednak pewien, czy Ziobro zdecyduje się na taki krok.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
2: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości. Lady Gaga i jej partner Michael Polanski zostali rodzicami. Ich córka, Rose Byrne Polanski, przyszła na świat 9 czerwca w Los Angeles, urodzona przez surogatkę. Para spędza teraz czas z dzieckiem z dala od mediów.
0: Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza: bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie tak samo 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą.

0: Których ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania. Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów. Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
3: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kierownika, czyli dzień, w którym szefowie mogą na chwilę zapomnieć o ASAP-ach i pilnych zadaniach. To idealna okazja, by wręczyć im życzenia, które nie tylko wywołają uśmiech, ale i przypomną, że ich cierpliwość powinna być tak pojemna jak chmura Google. Może to być również dzień, w którym każdy poniedziałek zaczyna się dopiero we wtorek po południu. Niech więc każdy szef cieszy się chwilą spokoju i zespołem, który czyta w jego myślach.
3: W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożych z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
2: Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami.
3: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji. Norwegia znowu zaskakuje. Black metalowy zespół Satyricon zagrał na pokazie mody, a modelki w luksusowych kreacjach defilowały obok muzyków. Lider zespołu, Sigurd Satyr Vongraven, do dziś nie może pojąć, kto wpadł na ten szalony pomysł. Wszystko to działo się podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 2011 roku, a produkcją zajmowała się norweska telewizja publiczna NRK. Tymczasem fani mogą już czekać na nowy, bardziej tradycyjny album Satyricon.
2: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości.
3: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz. Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu dwóch działek na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej. Na Marszałkowskiej powstanie nowa baza dla 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu Akademia Pożarnicza zbuduje obiekt ze schronem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził zadowolenie z tej decyzji. W Jarzębiej Łące doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, którym zginął 14-letni Sebastian. Chłopiec podróżował skuterem z młodszą siostrą, gdy uderzył w nich pociąg. Wiktoria, 13-letnia siostra Sebastiana, przeżyła, ale odniosła poważne obrażenia. Rodzina i mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe.
2: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Trzej pracownicy mieli pobierać pieniądze za niewykonane zabiegi, co doprowadziło do strat szpitala przekraczających 730 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w ogrodzenie, zabijając 49-letnią pasażerkę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia w Stryjkach. 42-latek, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
2: Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w kierunku Katowic jest znacznie utrudniony, a na trasie tworzą się długie korki. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.
2: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
2: We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii. Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4 tysiące złotych. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to, aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące.
2: Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy ropy do co najmniej dwóch klientów w Europie na październik. Taką informację podał ekspert energetyczny Jakub Wiech, cytując Bloomberg. Wśród poszkodowanych nie znalazł się polski koncern Orlen. Decyzja może wpłynąć na europejski rynek energetyczny w nadchodzących tygodniach. Sytuacja jest monitorowana przez ekspertów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolut Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
2: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji. Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia?
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Odkryje zdradę swojego męża Artura, co wstrząśnie jej światem. Mimo to w dniu ślubu swojej bratanicy Natalki postanowi ukryć swój ból i cieszyć się szczęściem młodej pary. Na uroczystości pojawi się także Artur, co dodatkowo utrudni Marysi zachowanie spokoju. Choć serce jej pęka, nie chce odbierać Natali radości z najważniejszego dnia w jej życiu. Marysia będzie musiała zrobić dobrą minę do złej gry, wspierając bratanicę w tych wyjątkowych chwilach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zdecyduje się wyjawić rodzinie prawdę o zdradzie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Splątane losy powracają z emocjonującym 51. odcinkiem, który będzie można obejrzeć w środę, 23 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin staje przed trudnym wyborem, gdy przypadkowo spotyka Buraka Ufirdevs, a ukrywanie prawdy o matce staje się coraz bardziej skomplikowane. Tahsin nie ustaje w walce o wolność, licząc na pomoc Remziego. Tymczasem Münewer musi zadbać o przyszłość szkolną Minę, zapisując ją do szkoły w swojej dzielnicy. W tle rozwija się miłość Jasemin i Buraka, wystawiana na próbę przez rodzinne tajemnice. Serial pełen jest emocji, zerwanych więzi i trudnych decyzji, które odciskają piętno na kilku pokoleniach. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu, Kayre Aleyne Zapçı i Emira Gülsever'a.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 4. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na linii rząd Pałac Prezydencki iskrzy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, zarzucając mu kłamstwo w kwestii zaangażowania rządu. Gawkowski podkreślił, że rząd już od miesięcy podejmuje konkretne działania w tej sprawie, w tym wizyty polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami. Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów 5 parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich znajduje się także wniosek dotyczący wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, potwierdził, że dokumenty jeszcze do niego nie dotarły. Zapewnił również, że polityczna przynależność nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.
0: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego wybór wywołał się... Marcin

0: wpływać na pamięć i osąd. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
0: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz troje dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Nowojorska Polonia ma przed sobą emocjonujący weekend. Dziś wieczorem w Garfield, New Jersey, odbędzie się doroczny bankiet Parady Pułaskiego z udziałem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na Greenpointie prezydent Polski Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystej mszy świętej, a później spotka się z Polonią na Queensie. To wyjątkowa okazja do spotkań z polskimi liderami i artystami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
0: Jeśli twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jeśli chcesz, by twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców.
1: Wczoraj na czerwonym dywanie w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Promocja szczoteczek do zębów, która przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Mateusz Banasiuk, Magdalena Boczarska i Marcelina Zawadzka pokazali, że elegancja i białe zęby to najlepsze połączenie. Wszyscy zebrani z dumą prezentowali swoje uśmiechy, jakby to one były najważniejszym dodatkiem do ich stylizacji. Cóż, kto by pomyślał, że szczoteczka do zębów może być takim magnesem dla celebrytów?
2: Dziś na Powązkach pożegnano Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, który zniknął w tajemniczych okolicznościach pod koniec sierpnia. Jego ciało odnaleziono po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, a na pogrzebie pojawiły się gwiazdy polskiego kina, by oddać mu hołd. Płóciennik, znany z pracy przy wielu nagradzanych produkcjach, pozostawił po sobie nie tylko filmy, ale i wiele pytań bez odpowiedzi. Cóż, życie pisze czasem scenariusze bardziej zaskakujące niż filmowe fabuły.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Helena Englert podbija parkiet Tańca z Gwiazdami, a jej występy są prawdziwym hitem. Fani marzą o jej występie w odcinku rodzinnym, ale czy zobaczymy ją tańczącą z rodzicami? Jan Englert bije się z myślami, a Beata Ścibakówna nie pamięta, kiedy to wszystko się odbędzie. Cóż, może rodzinna taneczna rewolucja jeszcze przed nami? Kto by pomyślał, że Freddie Mercury, którego głos dziś uznawany jest za legendarny, na początku kariery brzmiał jak dławiąca się owca. Tak przynajmniej wspomina Roger Taylor, perkusista Queen, który przyznał, że początkowo nie wróżył Freddiemu kariery wokalnej. A jednak, dzięki niezłomnej pewności siebie, Mercury stał się ikoną rocka. Tymczasem Taylor nie zwalnia tempa i właśnie wydał swój 7 solowy album Violence Insane in a Beautiful World, który z pewnością zaskoczy niejednego słuchacza. Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek. Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Petty'ego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
2: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wczoraj na prawym brzegu Wisły w Warszawie znaleziono dryfujące zwłoki mężczyzny. Wędkarz, który dokonał makabrycznego odkrycia, natychmiast powiadomił służby. Policja i ratownicy szybko zabezpieczyli teren, a ciało zostało wydobyte i przekazane do sekcji zwłok. Trwa identyfikacja zmarłego, a śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MYDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W centrum Warszawy powstanie nowa siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu budynek ze schronem i Centrum Szkolenia Ochrony Ludności. Stołeczni radni przekazali nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej i ulicy Matysiakówny, odpowiednio dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej. Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski wyraził zadowolenie z tego kroku.
2: W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej. Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym.
1: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Wczoraj na bydgoskich Jachcicach doszło do tragicznego wypadku. Kobieta wpadła do rzeki Brdy i mimo szybkiej akcji ratunkowej strażaków nie udało się jej uratować. To już drugie takie zdarzenie w tym tygodniu w Bydgoszczy. Wcześniej, we wtorek, znaleziono ciało w rzece na wysokości technikum kolejowego. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mistrzostwa Europy, siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii. Gala XTB KSW 121 w Libercu odbędzie się już jutro, ale organizatorzy musieli zmierzyć się z problemami. Z powodu problemów zdrowotnych jednego z zawodników odwołano walkę Tagira Mahmudowa z Szymonem Kasprzyńskim. Mimo to w walce wieczoru zobaczymy starcie o tymczasowy pas wagi ciężkiej między Stefanem Wojcakiem a Marcinem Wójcikiem. Gala obejmie łącznie 8 pojedynków. Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP 2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach. W 1946 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak Miłość.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1, emocji nie zabraknie. W poniedziałek, 28 września, Lolita wraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed dylematem związanym z kolekcją dzieł sztuki sakralnej. Środa, 30 września, przynosi tajemnice z przeszłości Rosiny, które wychodzą na jaw. Czwartek, 1 października, Lucia odkrywa swoje arystokratyczne pochodzenie, co zmienia jej życie. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna realizuje swój plan pozbycia się Marii. Każdy odcinek to nowe intrygi i niespodzianki, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: W 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
1: W 50. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Halil nie zamierza odpuścić Remziemu i żąda, by trzymał się z dala od Munewer. Remzi jednak nie pozostaje dłużny i grozi ujawnieniem sekretu dotyczącego domu Halila. Jasemin ostrzega Munewer, że Minę może być w niebezpieczeństwie, co dodaje napięcia. W międzyczasie Tahsin zmusza Remziego do współpracy, a Munewer zapisuje Minę do szkoły. Jasemin i Burak wyznają sobie miłość przez telefon, co dodaje odrobinę romantyzmu w tej skomplikowanej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 14 na TVP1. To będzie dzień pełen emocji dla fanów serialu.
2: Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. To kolejny etap jego kariery politycznej po tym, jak w lipcu dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W sierpniu został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd dyscyplinarny. Horała znany jest z aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym jako pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych z powodu zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i aferą Zonda Krypto. Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, sugeruje, że Ziobro mógłby współpracować z prokuraturą, co mogłoby mu pomóc w sprawie. Prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, już współpracuje ze śledczymi, a jego zeznania obciążają Ziobrę. Żurek nie jest jednak pewien, czy Ziobro zdecyduje się na taki krok. Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota w boliwijskich lasach. Leopardus tilcayo, bo tak go nazwano, waży zaledwie 1,4 kg i przypomina miniaturowego lamparta. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat. Badacze mają nadzieję, że to przyczyni się do lepszej ochrony boliwijskich lasów.
1: Najważniejsze informacje w radiu.

0: zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
1: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładów nowych działek w walce z rosyjskimi dronami. W okresie jesienno-zimowym wiele domów boryka się z problemem nieprzyjemnych zapachów. Skutecznym rozwiązaniem może być neutralizator zapachów z Rossmana, który kosztuje jedynie 7 zł. Produkt ten doskonale sprawdza się w lodówkach, szafkach, na buty czy w pobliżu kociej kuwety. Dzięki naturalnym ekstraktom z alg morskich skutecznie odświeża powietrze, eliminując uciążliwe aromaty.
0: Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 37-letniego mężczyznę, u którego znaleziono narkotyki, broń palną i granat bojowy. Zatrzymanie miało miejsce 14 września, a następnego dnia ewakuowano mieszkańców bloku, gdzie odkryto niebezpieczne przedmioty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz do 8 lat za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych. Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Copernicus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90. to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów.
2: Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie w 1996 roku? To nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu, a wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę.
1: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
2: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem?
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kierownika, czyli dzień, w którym szefowie mogą na chwilę zapomnieć o ASAP-ach i pilnych zadaniach. To idealna okazja, by wręczyć im życzenia, które nie tylko wywołają uśmiech, ale i przypomną, że ich cierpliwość powinna być tak pojemna jak chmura Google. Może to być również dzień, w którym każdy poniedziałek zaczyna się dopiero we wtorek po południu. Niech więc każdy szef cieszy się chwilą spokoju i zespołem, który czyta w jego myślach.
2: Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami.
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
1: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości.
2: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 16 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz.
2: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu w ratuszu, gdzie zawalił się sufit w gabinecie wiceprezydentki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ zdarzenie miało miejsce poza godzinami pracy. Władze miasta zapowiadają kompleksowy remont budynku, który ma rozpocząć się w 2027 roku. Obecnie trwają kontrole innych pomieszczeń, aby zapobiec podobnym sytuacjom. W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Trzej pracownicy mieli pobierać pieniądze za niewykonane zabiegi, co doprowadziło do strat szpitala przekraczających 730 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. wypadł z drogi, a jego żona zginęła na miejscu, gdy pręt ogrodzenia przebił jej ciało. Mężczyzna uciekł do lasu, ale został zatrzymany dzień później. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
1: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do groźnego wypadku, którym rozpędzona Honda uderzyła w 81-letnią pieszą. Na szczęście kobieta doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca pojazdem 77-latka straciła prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów. Policja przypomina kierowcom o konieczności ustępowania pierwszeństwa pieszym na przejściach. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w kierunku Katowic jest znacznie utrudniony, a na trasie tworzą się długie korki. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.
2: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych. Dziś na hurtowym rynku paliw w Polsce odnotowano znaczące spadki cen, szczególnie oleju napędowego. Orlen i BP Europa obniżyły ceny diesla o 58 zł na metrze sześciennym, a Aramco o 57 zł. Ceny benzyny również spadły, choć w mniejszym stopniu. Obniżki te są efektem korekty na światowych giełdach naftowych. Mimo to wysokie ceny ropy i mocny dolar mogą ograniczać dalsze spadki. Analitycy przewidują, że te zmiany mogą wkrótce przełożyć się na niższe ceny na stacjach paliw.
2: Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna.
1: Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
2: ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 8 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
3: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia?
2: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Odkryje zdradę swojego męża Artura, co wstrząśnie jej światem. Mimo to w dniu ślubu swojej bratanicy Natalki postanowi ukryć swój ból i cieszyć się szczęściem młodej pary. Na uroczystości pojawi się także Artur, co dodatkowo utrudni Marysi zachowanie spokoju. Choć serce jej pęka, nie chce odbierać Natalii radości z najważniejszego dnia w jej życiu. Marysia będzie musiała zrobić dobrą minę do złej gry, wspierając bratanicę w tych wyjątkowych chwilach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zdecyduje się wyjawić rodzinie prawdę o zdradzie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Splątane losy powracają z emocjonującym 51. odcinkiem, który będzie można obejrzeć w środę, 23 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin staje przed trudnym wyborem, gdy przypadkowo spotyka Buraka Upirdevs, a ukrywanie prawdy o matce staje się coraz bardziej skomplikowane. Tahsin nie ustaje w walce o wolność, licząc na pomoc Remziego. Tymczasem Münewer musi zadbać o przyszłość szkolną Minę, zapisując ją do szkoły w swojej dzielnicy. W tle rozwija się miłość Jasemin i Buraka, wystawiana na próbę przez rodzinne tajemnice. Serial pełen jest emocji, zerwanych więzi i trudnych decyzji, które odciskają piętno na kilku pokoleniach. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu, Kayre Aleyne-Zapçı i Emira Gülsever'a.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Kamili, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Rzymie, w dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
3: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
2: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
3: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do

0: dzięki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
1: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
0: Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności. Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
1: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów, 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
2: Netflix znowu zaskakuje. Tym razem nową wersją Lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni. Jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei MD Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
2: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
2: Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu dwóch działek na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej. Na Marszałkowskiej powstanie nowa baza dla 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu Akademia Pożarnicza zbuduje obiekt ze schronem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził zadowolenie z tej decyzji.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MyDr, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej. Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych. Kraków boryka się z wysokimi cenami najmu, co stanowi wyzwanie dla młodych mieszkańców. Kandydaci na prezydenta miasta proponują różne rozwiązania, by zwiększyć dostępność tanich mieszkań. Michał Drewnicki stawia na rozwój społecznej agencji najmu, a Łukasz Gibała chce wykorzystać miejskie pustostany. Daria Gosek-Popiołek planuje korzystać z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań społecznych. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się 27 września. Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
2: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m kwadratowych, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji.
1: Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły.
2: Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
2: We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i dobry start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii. Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4 tysiące zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące.
2: Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy ropy do co najmniej 2 klientów w Europie na październik. Taką informację podał ekspert energetyczny Jakub Wiech, cytując Bloomberg. Wśród poszkodowanych nie znalazł się polski koncern Orlen. Decyzja może wpłynąć na europejski rynek energetyczny w nadchodzących tygodniach. Sytuacja jest monitorowana przez ekspertów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolute Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
2: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji. Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Lucyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Hubert odkryje, że seniorka nie jest tak szczera, jak się wydawało. Przez nieuwagę Lucyna zostawi w hotelu drogą biżuterię, co wzbudzi podejrzenia Pyrki. Hubert zacznie podejrzewać, że Lucyna ukrywa majątek, mimo że twierdzi, iż nie stać jej na luksusy. Patryk, taksówkarz, przypadkowo ujawni, że Lucyna świetnie się bawiła podczas pobytu w hotelu. Hubert będzie drążył temat finansów seniorki, a jej tłumaczenia nie przekonają go. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:05 na TVP2.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
3: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
2: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz troje dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usunięcia każdej suchej łodygi.

0: wszystkich zapachów. Skutecznym rozwiązaniem może być neutralizator zapachów z Rossmana, który kosztuje jedynie 7 zł. Produkt ten doskonale sprawdza się w lodówkach, szafkach, na buty czy w pobliżu kociej kuwety. Dzięki naturalnym ekstraktom z alg morskich skutecznie odświeża powietrze, eliminując uciążliwe aromaty.
1: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieją proste domowe metody, które mogą pomóc. Soda oczyszczona działa jak naturalny wybielacz, a sok z cytryny odświeża i delikatnie wybiela materiał. Warto też namoczyć skarpetki przed praniem, co zwiększa skuteczność detergentów. Jeśli chcesz, by Twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 37-letniego mężczyznę, u którego znaleziono narkotyki, broń palną i granat bojowy. Zatrzymanie miało miejsce 14 września, a następnego dnia ewakuowano mieszkańców bloku, gdzie odkryto niebezpieczne przedmioty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz do 8 lat za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Copernicus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykuje się prawdziwa rewolucja. Kamil Hofer, grany przez Kazimierza Mazura, stanie się centralną postacią, a szpitalny wątek zyska nowe, znane twarze. Do obsady dołączą takie gwiazdy jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska i Stefan Pawłowski. A sam Mazur, choć w netflixowym hicie 1670 pokazał swój komediowy talent, twierdzi, że wciąż pozostaje nierozpoznawalny na ulicy. Cóż, może to właśnie jego supermoc.
2: Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny. A zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja.
1: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
2: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego złotego rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem? W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożych z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami.
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
1: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości. Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Petty'ego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Toruniu niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz. Już w ten weekend, 22 i 23 września, w Warszawie odbędzie się Logitech G-Play 2026. Jedno z najważniejszych wydarzeń e-sportowych roku. W Expo 21 czołowe drużyny Counter-Strike'a powalczą o tytuł mistrza i część z puli 100 tysięcy dolarów. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, w tym showmatch z Izakiem i Ginoldem oraz 7 stref gamingowych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu w ratuszu, gdzie zawalił się sufit w gabinecie wiceprezydentki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ zdarzenie miało miejsce poza godzinami pracy. Władze miasta zapowiadają kompleksowy remont budynku, który ma rozpocząć się w 2027 roku. Obecnie trwają kontrole innych pomieszczeń, aby zapobiec podobnym sytuacjom.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Warszawy powstanie nowa siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu budynek ze schronem i Centrum Szkolenia Ochrony Ludności. Stołeczni radni przekazali nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej i ulicy Matysiakówny, odpowiednio dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej. Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski wyraził zadowolenie z tego kroku. Już 25 września odbędzie się jubileuszowa 20. Małopolska Noc Naukowców w krakowskim Cogiteonie. Wydarzenie, którego motywem przewodnim jest podróż od wow do dlaczego, oferuje eksperymenty, pokazy i spotkania z naukowcami. W programie znajdą się warsztaty, spektakle oraz panele dyskusyjne o roli kobiet w nauce. Wieczór zakończy się koncertem Kołysanki Kopernika pod gwiazdami z mappingiem na fasadzie budynku.
1: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Fundacja Cancer Fighters przekazała 20 milionów złotych na modernizację budynku Świętego Mikołaja w Szczecinie, gdzie leczone są dzieci z chorobami nowotworowymi. To największy projekt w historii fundacji, możliwy dzięki rekordowej zbiórce Łatwoganga. Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę oddziału, co znacząco poprawi warunki leczenia. To ważny krok w kierunku zapewnienia dzieciom i ich rodzinom godnych warunków podczas długotrwałego leczenia. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce. Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii. Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Lucyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Hubert odkryje, że seniorka nie jest tak szczera, jak się wydawało. Przez nieuwagę Lucyna zostawi w hotelu drogą biżuterię, co wzbudzi podejrzenia Pyrki. Hubert zacznie podejrzewać, że Lucyna ukrywa majątek, mimo że twierdzi, iż nie stać jej na luksusy. Patryk, taksówkarz, przypadkowo ujawni, że Lucyna świetnie się bawiła podczas pobytu w hotelu. Hubert będzie drążył temat finansów seniorki, a jej tłumaczenia nie przekonają go. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:05 na TVP2.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Idealna pogoda na chwilę spokoju, na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Rzymie, w dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
2: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
0: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu. Ogrzewania

0: dziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów, 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy, ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
2: Netflix znowu zaskakuje, tym razem nową wersją lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni, jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei M.D. Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
2: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MEDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
2: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. wypadł z drogi, a jego żona zginęła na miejscu, gdy pręt ogrodzenia przebił jej ciało. Mężczyzna uciekł do lasu, ale został zatrzymany dzień później. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy. Grozi mu do 20 lat więzienia. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych. Kraków boryka się z wysokimi cenami najmu, co stanowi wyzwanie dla młodych mieszkańców. Kandydaci na prezydenta miasta proponują różne rozwiązania, by zwiększyć dostępność tanich mieszkań. Michał Drewnicki stawia na rozwój społecznej agencji najmu, a Łukasz Gibała chce wykorzystać miejskie pustostany. Daria Gosek-Popiołek planuje korzystać z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań społecznych. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się 27 września.
1: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
2: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m kwadratowych, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach. Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
2: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do groźnego wypadku, którym rozpędzona Honda uderzyła w 81-letnią pieszą. Na szczęście kobieta doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca pojazdem 77-latka straciła prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów. Policja przypomina kierowcom o konieczności ustępowania pierwszeństwa pieszym na przejściach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych. Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć. Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolut Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
0: ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
1: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze lądowce kosmicznym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery spółki grupy PGZ, w tym MESCO i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Lucyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Hubert odkryje, że seniorka nie jest tak szczera, jak się wydawało. Przez nieuwagę Lucyna zostawi w hotelu drogą biżuterię, co wzbudzi podejrzenia Pyrki. Hubert zacznie podejrzewać, że Lucyna ukrywa majątek, mimo że twierdzi, iż nie stać jej na luksusy. Patryk, taksówkarz, przypadkowo ujawni, że Lucyna świetnie się bawiła podczas pobytu w hotelu. Hubert będzie drążył temat finansów seniorki, a jej tłumaczenia nie przekonają go. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:05 na TVP2.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
3: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
2: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz troje dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością. Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usunięcia każdej suchej łodygi. Warto zostawić zdrowe pozostałości roślinne, które mogą chronić glebę i stanowić schronienie dla owadów. Szczególną uwagę należy zwrócić na chore i gnijące elementy, które lepiej usunąć, by uniknąć problemów wiosną. Rozsądna selekcja pomoże przygotować rabaty do zimy i ułatwi rozpoczęcie nowego sezonu.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W okresie jesienno-zimowym wiele domów boryka się z problemem nieprzyjemnych zapachów. Skutecznym rozwiązaniem może być neutralizator zapachów z Rossmana, który kosztuje jedynie 7 zł. Produkt ten doskonale sprawdza się w lodówkach, szafkach, na buty czy w pobliżu kociej kuwety. Dzięki naturalnym ekstraktom z alg morskich skutecznie odświeża powietrze, eliminując uciążliwe aromaty.
2: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieją proste domowe metody, które mogą pomóc. Soda oczyszczona działa jak naturalny wybielacz, a sok z cytryny odświeża i delikatnie wybiela materiał. Wartoczyszczona działa jak naturalny wybielacz.

0: Dnia ewakuowano mieszkańców bloku, gdzie odkryto niebezpieczne przedmioty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz do 8 lat za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Kopernikus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie. Helena Englert podbija parkiet Tańca z Gwiazdami, a jej występy są prawdziwym hitem. Fani marzą o jej występie w odcinku rodzinnym, ale czy zobaczymy ją tańczącą z rodzicami? Jan Englert bije się z myślami, a Beata Ścibakówna nie pamięta, kiedy to wszystko się odbędzie. Cóż, może rodzinna taneczna rewolucja jeszcze przed nami?
3: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć. Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
2: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje. 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożyk z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
3: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości.
2: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz. Już w ten weekend, 22 i 23 września, w Warszawie odbędzie się Logitech G-Play 2026. Jedno z najważniejszych wydarzeń e-sportowych roku. W Expo 21 czołowe drużyny Counter-Strike'a powalczą o tytuł mistrza i część z puli 100 tysięcy dolarów. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, w tym showmatch z Izakiem i Ginoldem oraz 7 stref gamingowych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu 2 działek na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej. Na Marszałkowskiej powstanie nowa baza dla 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu Akademia Pożarnicza zbuduje obiekt ze schronem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził zadowolenie z tej decyzji.
2: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu w ratuszu, gdzie zawalił się sufit w gabinecie wiceprezydentki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ zdarzenie miało miejsce poza godzinami pracy. Władze miasta zapowiadają kompleksowy remont budynku, który ma rozpocząć się w 2027 roku. Obecnie trwają kontrole innych pomieszczeń, aby zapobiec podobnym sytuacjom.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po długiej przerwie. Premiera 11 sezonu zaplanowana jest na 6 grudnia o godzinie 20:20 na TVP1. Produkcja, mimo wcześniejszych wpadek, wciąż przyciąga ogromną widownię. Fani z niecierpliwością czekają na nowe przygody mieszkańców Wilkowy. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Fundacja Cancer Fighters przekazała 20 milionów złotych na modernizację budynku Świętego Mikołaja w Szczecinie, gdzie leczone są dzieci z chorobami nowotworowymi. To największy projekt w historii fundacji, możliwy dzięki rekordowej zbiórce Łatwoganga. Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę oddziału, co znacząco poprawi warunki leczenia. To ważny krok w kierunku zapewnienia dzieciom i ich rodzinom godnych warunków podczas długotrwałego leczenia. Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. Sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Mistrzostwa Europy, siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Lucyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Hubert odkryje, że seniorka nie jest tak szczera, jak się wydawało. Przez nieuwagę Lucyna zostawi w hotelu drogą biżuterię, co wzbudzi podejrzenia Pyrki. Hubert zacznie podejrzewać, że Lucyna ukrywa majątek, mimo że twierdzi, iż nie stać jej na luksusy. Patryk, taksówkarz, przypadkowo ujawni, że Lucyna świetnie się bawiła podczas pobytu w hotelu. Hubert będzie drążył temat finansów seniorki, a jej tłumaczenia nie przekonają go. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek. 21 września o 20:05 na TVP2.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 53. odcinek, który zostanie wyemitowany 25 września o godzinie 14 w TVP1. W tym odcinku Meltem publicznie znieważy Jasemin, co doprowadzi do ostrej kłótni z Burakiem. Napięcie między bohaterami sięgnie zenitu, a Burak stanie po stronie Jasemin. Serhat i Cem będą próbować przekonać Kerema, by skupił się na pracy. Jasemin zaprosi Buraka na kawę po tym, jak odwiezie ją do domu. Tymczasem Mine przygotowuje się do szkoły, a Ayfer prosi Halila, by unikał kontaktu z Remzim. Serial Splątane losy to turecka opowieść o rodzinnych tajemnicach, miłości i konfliktach pokoleniowych. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu. Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości. Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
3: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów, 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
2: Netflix znowu zaskakuje, tym razem nową wersją Lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni, jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei MD Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
2: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MEDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
2: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Gocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej. Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
1: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
1: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
2: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do groźnego wypadku, w którym rozpędzona Honda uderzyła w 81-letnią pieszą. Na szczęście kobieta doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca pojazdem 77-latka straciła prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów. Policja przypomina kierowcom o konieczności ustępowania pierwszeństwa pieszym na przejściach. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym.
2: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9.
1: Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna. Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny.
2: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć. Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy ropy do co najmniej 2 klientów w Europie na październik. Taką informację podał ekspert energetyczny Jakub Wiech, cytując Bloomberg. Wśród poszkodowanych nie znalazł się polski koncern Orlen. Decyzja może wpłynąć na europejski rynek energetyczny w nadchodzących tygodniach. Sytuacja jest monitorowana przez ekspertów. Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny. Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych. Cztery spółki grupy PGZ, w tym MESCO i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP 2.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP 2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: W 1946 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak Miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała. W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz troje dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
2: Policjanci z Wrocławia odzyskali skradzionego Mercedesa o wartości 200 tysięcy złotych zaledwie kilka minut po kradzieży. Do zdarzenia doszło w gminie Długołęka, a podejrzany 51-letni mężczyzna został zatrzymany po krótkim pościgu. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny na 3 miesiące. Funkcjonariusze podkreślają znaczenie prewencji i stosowania dodatkowych zabezpieczeń w pojazdach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością. Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo. Inga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże, ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć. Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
1: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 pancernych i psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem? W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożych z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny roller coaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
2: Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami. Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości.
1: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą tak samo 20 stopni i małe zachmurzenie. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu w ratuszu, gdzie zawalił się sufit w gabinecie wiceprezydentki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ zdarzenie miało miejsce poza godzinami pracy. Władze miasta zapowiadają kompleksowy remont budynku, który ma rozpocząć się w 2027 roku. Obecnie trwają kontrole innych pomieszczeń, aby zapobiec podobnym sytuacjom.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
2: Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m kwadratowych, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono XVII-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też 3 kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców.
2: Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę bez zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy. W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Lista.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu. Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 37-letniego mężczyznę, u którego znaleziono narkotyki, broń palną i granat bojowy. Zatrzymanie miało miejsce 14 września, a następnego dnia ewakuowano mieszkańców bloku, gdzie odkryto niebezpieczne przedmioty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz do 8 lat za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57. urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
3: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów, 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hotspot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji. Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii. Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
1: Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Pettiego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MEDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
2: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłych.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
2: Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
1: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
2: Fundacja Cancer Fighters przekazała 20 milionów złotych na modernizację budynku Świętego Mikołaja w Szczecinie, gdzie leczone są dzieci z chorobami nowotworowymi. To największy projekt w historii fundacji, możliwy dzięki rekordowej zbiórce Łatwoganga. Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę oddziału, co znacząco poprawi warunki leczenia. To ważny krok w kierunku zapewnienia dzieciom i ich rodzinom godnych warunków podczas długotrwałego leczenia.
1: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
2: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do groźnego wypadku, w którym rozpędzona Honda uderzyła w 81-letnią pieszą. Na szczęście kobieta doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca pojazdem 77-latka straciła prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów. Policja przypomina kierowcom o konieczności ustępowania pierwszeństwa pieszym na przejściach. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit SA w Bydgoszczy. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i dobry start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć. Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału. Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy ropy do co najmniej dwóch klientów w Europie na październik. Taką informację podał ekspert energetyczny Jakub Wiech, cytując Bloomberg. Wśród poszkodowanych nie znalazł się polski koncern Orlen. Decyzja może wpłynąć na europejski rynek energetyczny w nadchodzących tygodniach. Sytuacja jest monitorowana przez ekspertów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
2: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano automatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Lucyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Hubert odkryje, że seniorka nie jest tak szczera, jak się wydawało. Przez nieuwagę Lucyna zostawi w hotelu drogą biżuterię, co wzbudzi podejrzenia Pyrki. Hubert zacznie podejrzewać, że Lucyna ukrywa majątek, mimo że twierdzi, iż nie stać jej na luksusy. Patryk, taksówkarz, przypadkowo ujawni, że Lucyna świetnie się bawiła podczas pobytu w hotelu. Hubert będzie drążył temat finansów seniorki, a jej tłumaczenia nie przekonają go. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:05 na TVP2.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
3: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
2: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
3: Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie też 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo. Kinga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tomasz Chorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć świata szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
1: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem? Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny roller coaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7. płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania. Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości.
1: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Podobnie dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu w ratuszu, gdzie zawalił się sufit w gabinecie wiceprezydentki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ zdarzenie miało miejsce poza godzinami pracy. Władze miasta zapowiadają kompleksowy remont budynku, który ma rozpocząć się w 2027 roku. Obecnie trwają kontrole innych pomieszczeń, aby zapobiec podobnym sytuacjom. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku.
1: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m2, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę bez zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Też dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
3: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
3: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy. W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2.
2: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
3: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
3: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie. Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje. W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożych z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Light Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek. Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Petty'ego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Podobnie dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MEDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
2: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizację. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
2: Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
1: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
2: Fundacja Cancer Fighters przekazała 20 milionów złotych na modernizację budynku Świętego Mikołaja w Szczecinie, gdzie leczone są dzieci z chorobami nowotworowymi. To największy projekt w historii fundacji, możliwy dzięki rekordowej zbiórce Łatwoganga. Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę oddziału, co znacząco poprawi warunki leczenia. To ważny krok w kierunku zapewnienia dzieciom i ich rodzinom godnych warunków podczas długotrwałego leczenia.
1: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
2: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono XVII-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też 3 kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit SA w Bydgoszczy.
1: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Moto Serce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym.
1: We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9.
0: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: W II Rzeczypospolitej, podobnie jak dziś, oszustwa finansowe były na porządku dziennym. Jednym z najbardziej znanych przypadków była afera Oswagu, gdzie fikcyjny kapitał i zmanipulowane bilanse zwiodły wielu inwestorów. W latach 30. ubiegłego wieku, podobnie jak teraz, ludzie byli podatni na obietnice szybkiego zysku. Wówczas wystarczały elegancko wydrukowane akcje i opowieści o wielkich przedsięwzięciach. Dziś oszuści wykorzystują internet i reklamy z celebrytami. Mimo zmiany technologii, mechanizmy manipulacji pozostają zaskakująco podobne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna. Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze obszarze kosmicznym.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy. W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na TVP2.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
3: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
2: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
3: Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – będzie się działo.
3: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie.
3: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
2: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W stolicy odbyły się uroczystości pogrzebowe Witolda Płóciennika, uznanego operatora filmowego i szefa Związku Zawodowego Filmowców. Wzruszające słowa pożegnania przypomniały o jego nieustannej energii i pasji do rozwiązywania problemów, jakby codzienność była dla niego jednym wielkim planem filmowym. Jego dziecięca radość i optymizm były zaraźliwe, a każdy nowy pomysł cieszył go jak dziecko w sklepie z zabawkami. Witek pozostanie w pamięci jako człowiek, który zawsze znajdował czas na wsparcie i dobre słowo, nawet w najbardziej zakręconych momentach.
2: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7. płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
3: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania. Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją. A jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego, ich twórczości.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej.
0: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4 triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
0: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
0: Mistrzostwa Europy, siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę bez zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
0: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
3: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
3: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie. Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożyk z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii.
2: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
1: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
1: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym. Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MYDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
2: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowy, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii. Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
2: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono XVII-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też 3 kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Moto Serce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
2: W We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolut Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowane automatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Też dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
3: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
3: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym.

0: nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie.
2: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
0: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Filip Heiser, znany dziennikarz i przedsiębiorca, właśnie powiedział tak swojej 20-letniej wybrance Biance w jednym z krakowskich kościołów. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Kraków, nowe miejsce na mapie serca Heisera, stał się świadkiem tej wyjątkowej ceremonii. Teraz czas na huczne wesele, bo przecież nic nie cieszy bardziej niż świętowanie na własnych zasadach.
2: Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami. Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk, od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Gocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej. Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4 triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m2, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę bez zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP 2.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury także 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
3: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
3: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozwija.

0: Siewa Dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Inga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Inga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Filip Heiser i Bianka w końcu powiedzieli sobie tak, a ich pierwszy małżeński pocałunek wywołał łzy wzruszenia wśród gości. Po miesiącach tajemnic i spekulacji para stanęła przed ołtarzem, przypieczętowując swoją miłość. Bianka zachwyciła w klasycznej śnieżno-białej sukni, która podkreślała jej sylwetkę, a Filip nie krył szczęścia. Ich miłość rozwijała się w zawrotnym tempie, a teraz zaczynają nowy rozdział jako małżeństwo.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców. Mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje. 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym. Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MYDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
1: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizację. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
0: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
1: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Moto Serce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
1: We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady. Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają. W II Rzeczypospolitej, podobnie jak dziś, oszustwa finansowe były na porządku dziennym. Jednym z najbardziej znanych przypadków była afera Oswagu, gdzie fikcyjny kapitał i zmanipulowane bilanse zwiodły wielu inwestorów. W latach 30. ubiegłego wieku, podobnie jak teraz, ludzie byli podatni na obietnice szybkiego zysku. Wówczas wystarczały elegancko wydrukowane akcje i opowieści o wielkich przedsięwzięciach. Dziś oszuści wykorzystują internet i reklamy z celebrytami. Mimo zmiany technologii, mechanizmy manipulacji pozostają zaskakująco podobne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym pesto alagenoweze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L605193FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS.
1: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
0: Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to, aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę podobnie wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: przewodnimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
3: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
2: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
3: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę. Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
2: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością. Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Filip Heiser, znany prezenter, w końcu powiedział sakramentalne tak. W sobotnie popołudnie w Krakowie poślubił swoją ukochaną Blankę, która ma zaledwie 20 lat. Na Instagramie już pojawiło się zdjęcie obrączek, które są tak klasyczne, że aż nudne. Mimo różnicy wieku, para nie przejmuje się krytyką i zamierza razem wybierać prezydenta Krakowa. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
1: Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy wokół

0: Kaczyńskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem?
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego? Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
2: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku.
1: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Również dla Wrocławia termometry ukażą 14 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie nad Łotwą 3-0. W kolejnej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Niemcy – Bułgaria, który odbędzie się dziś o godzinie 18 w Sofii. Ćwierćfinały zaplanowano na 22 i 23 września, a jeśli Polacy awansują dalej, półfinały odbędą się 25 września w Mediolanie.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę również wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blanc. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radio Super Express. Zaczynamy.
3: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
4: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
3: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
4: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
3: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
2: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
4: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
4: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Kinga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże, ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami.
2: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców. Mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje. 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w Czterech Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
1: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym. Jutro w Polsce zróżnicowana pogoda. Na północy i zachodzie ochłodzenie, deszcz i możliwe burze, a wiatr osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Na południowym wschodzie cieplej, w Rzeszowie nawet 24 stopnie, w centrum kraju, w Warszawie i Łodzi około 19 stopni z możliwością przelotnych opadów. Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MyDr, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
0: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
1: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono XVII-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też 3 kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit SA w Bydgoszczy.
0: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Motoserce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na Placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę podobnie wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
2: ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 4 spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Yasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cihan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cihan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
3: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
3: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe, prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Filip Heiser wziął ślub z młodszą Bianką, a cała ceremonia była jak z filmu, tyle że z gatunku dramatycznego. Matka i babcia panny młodej nie pojawiły się na uroczystości, co wywołało falę plotek. Syn Heisera, zamiast być na ślubie ojca, wolał grać w piłkę, a jego mama, Małgorzata Walczak, nie omieszkała podzielić się tym faktem w mediach społecznościowych. Cóż, rodzinne zawirowania to chyba nowa tradycja na weselach. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie. Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc? Jutro, w trzecią niedzielę września, obchodzimy Dzień Docenienia Żony. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie, że nasze domowe menedżerki zasługują na więcej niż tylko dziękuję. Może czas na oficjalne mianowanie ich prezesami zarządu domowego chaosu. W końcu to inny potrafi z taką gracją łączyć domowe obowiązki z zawodowymi wyzwaniami.
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk, od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie

0: kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu zobaczymy 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: lat.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę. Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
1: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 w TVP 2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
3: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
2: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
3: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
3: Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
2: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie

0: pokaże, ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami.
1: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
1: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
0: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 pancernych i psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W Sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji. Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
1: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. Jutro w Polsce zróżnicowana pogoda. Na północy i zachodzie ochłodzenie, deszcz i możliwe burze, a wiatr osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Na południowym wschodzie cieplej. W Rzeszowie nawet 24 stopnie. W centrum kraju, w Warszawie i Łodzi około 19 stopni z możliwością przelotnych opadów.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę.
0: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
1: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Motoserce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają. W II Rzeczypospolitej, podobnie jak dziś, oszustwa finansowe były na porządku dziennym. Jednym z najbardziej znanych przypadków była afera Oswagu, gdzie fikcyjny kapitał i zmanipulowane bilanse zwiodły wielu inwestorów. W latach 30. ubiegłego wieku, podobnie jak teraz, ludzie byli podatni na obietnice szybkiego zysku. Wówczas wystarczały elegancko wydrukowane akcje i opowieści o wielkich przedsięwzięciach. Dziś oszuści wykorzystują internet i reklamy z celebrytami. Mimo zmiany technologii, mechanizmy manipulacji pozostają zaskakująco podobne. Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy ropy do co najmniej dwóch klientów w Europie na październik. Taką informację podał ekspert energetyczny Jakub Wiech, cytując Bloomberg. Wśród poszkodowanych nie znalazł się polski koncern Orlen. Decyzja może wpłynąć na europejski rynek energetyczny w nadchodzących tygodniach. Sytuacja jest monitorowana przez ekspertów. Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny. Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blanc. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Cała 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
0: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
0: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind.

0: postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie. Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w Czterech Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożyk z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
0: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
1: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
0: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury również 17 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym. Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MYDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
2: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizację. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii. Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
2: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też 3 kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Moto Serce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
2: We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury tak samo 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolut Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowane automatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
3: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
3: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
1: Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie.
2: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz i przedsiębiorca, właśnie powiedział tak swojej 20-letniej wybrance Biance w jednym z krakowskich kościołów. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Kraków, nowe miejsce na mapie serca Heisera, stał się świadkiem tej wyjątkowej ceremonii. Teraz czas na huczne wesele, bo przecież nic nie cieszy bardziej niż świętowanie na własnych zasadach.
2: Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami. Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą również 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej. Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4 triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 16-latków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m2, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na TVP 2.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
0: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gwiazd? Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Kinga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże, ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Filip Heiser i Bianka w końcu powiedzieli sobie tak, a ich pierwszy małżeński pocałunek wywołał łzy wzruszenia wśród gości. Po miesiącach tajemnic i spekulacji para stanęła przed ołtarzem, przypieczętowując swoją miłość. Bianka zachwyciła w klasycznej śnieżno-białej sukni, która podkreślała jej sylwetkę, a Filip nie krył szczęścia. Ich miłość rozwijała się w zawrotnym tempie, a teraz zaczynają nowy rozdział jako małżeństwo.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców. Mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje. 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w Czterech Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1000

0: 22 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Torunia termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym. Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MyDr, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
1: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
0: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
1: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Moto Serce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
1: We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB 95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady. Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają. W II Rzeczypospolitej, podobnie jak dziś, oszustwa finansowe były na porządku dziennym. Jednym z najbardziej znanych przypadków była afera Oswagu, gdzie fikcyjny kapitał i zmanipulowane bilanse zwiodły wielu inwestorów. W latach 30. ubiegłego wieku, podobnie jak teraz, ludzie byli podatni na obietnice szybkiego zysku. Wówczas wystarczały elegancko wydrukowane akcje i opowieści o wielkich przedsięwzięciach. Dziś oszuści wykorzystują internet i reklamy z celebrytami. Mimo zmiany technologii, mechanizmy manipulacji pozostają zaskakująco podobne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym Pesto Alagenoveze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L 605193 FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS.
1: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
0: Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to, aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blanc. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę. Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
0: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością. Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydłokwiat jako naturalny